Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Mamy tutaj Jakowa, który przeżywa taki sen, niby nie sen, kiedy boryca z samym Bogiem i nastąpa peremena imienia Jakow na imię Izrael, prawda? To jest też taka sytuacja na wpół świadoma, na wpół realna, że Bóg w postaci angiela zniża się do urownia ludyny i z Jakowem boryca, żeby jemu pokazać takie dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, że Jakow jest słaby, a po drugie, że jest silny z Bogiem. To są te dwie rzeczy, które chciał przekazać nam przez historię Jakowa. Bo wiele, bardzo drugich rzeczy. Zagali historia Jakowa jest dużo ciekawa. Jest najczęstszy, Jakow jest najczęstszym wspominanym patriarchą przez Jewrejów, patriarchą Wietchowo Zawitu. Tak, że mamy tak bardzo tych snów u Jakowa, jako wybranej ludyny. Potem mamy snów, sny pamiętajmy, u proroka Daniela. No, nie tyle sny samego Daniela, ale cara Nabuchodonozora, który miał sny o tych karowach, o tych różnych o tych różnych kołosach, sny takie prorocze, które tak samo Daniel miał Karol Nabuchodonozor, znaczy to był jeszcze egipski car i Josif z tymi karowami. Troszeczkę mi pomieniłeś, ale Daniel to, że Nabuchodonozor miał te sny takie prorocze, bo ten Nabuchodonozor baczył wielkiego wiertnia, który ma połowę złota, a ciało z srebra, nogi z miedzi, a stopy z gliny. I pada jeden kamień, który pada w stopy i cała ta wielka konstrukcja, ten wieletnik padaje i rozbiwa się. Ta historia też pokazuje nam, czy sen, ten sen konkretny cara, który potem objaśniaje Daniel, który mówi, że to jest to sen, który mówi o twojemu carstwie, bo to było tak wielkie, twoje carowanie będzie tak wielkie, jak ten wielki, ale potem przyjdą twoje naszczadki i one rozruszać w zagali te wielicia, które ty stworzył swoim umom, rozumom. Tych snów jest duże bardzo, ale one są zawsze związane z konkretną historią, czy jest sny, które Gospodź mówi do ludzi i mówi im, co trzeba robić, albo kazywać im jakąś prawdę, która jest bardzo ważliwa. Na przykład, że władza, prezydencja władza, w której ty chcesz sobie postawić w miejsce Boga, zawsze prowadzi do upadzenia, do rozruszenia. Jest dużo niebezpieczny taki sposób myślenia. Tak, że podsumowując, można byłoby wskazać, że сьогодні spowiadający na sny, my normalnie, zwyczajni wierzący, traktujemy sny jako pewien taki, bo ja znam ludzi, którzy nie mają snów, albo nie pamiętają swoich snów. Bo to, co sny ma każda ludyna, to my baczymy, kiedy baczymy spiaczych ludzi, kiedy oni różne rzeczy mówią przez sen, w różny sposób jakieś tam zwłoki wydają. Już nie mówił o lunatykach, to znaczy ludzi, którzy w snie stają i chodzą po na różnych tych. To też jest dzianie snu. Sen, który wzbudzuje jakąś dziesność, która jest nam mniej znana, może także poruszyć nasz mózg, może poruszyć pewne osередki w mózgu, odpowiedzialny za dwiżenie, za to, że może ruchać się ludyna. I zaczyna ta ludyna na przykład stawać, ruchać się, wypełniać pewne obowiązki, właśnie nieświadoma tego, że ona що вона чинить.
1: Але, отже, це теж виходить, користується, тобто це є, ну,